taka, kuliki taka, kuliki taka. Kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka.